0: Poletie Roka. Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.
1: Kam gremo ta vikend?